jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. 97,5. Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
0: I po reklamie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.

0: soli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: I po reklamie.
3: Sobota z Radiem Super FM.
2: Super.

0: kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz

0: i po reklamie.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
2: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
3: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy. Dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
1: Sobota z radiem Super FM.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Nowa kuchnia tylko z Obi. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Teatr Polski zaprasza na komedię Kolacja dla głupca Francisa Webera w reżyserii Anny Kękuś. To historia pełna ironii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, w której żart szybko wymyka się spod kontroli. Na scenie włoskiej zobaczycie koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę z melodiami filmowymi i musicalowymi w nowych aranżacjach. W programie także Wieczór z humorem, inspirowany klimatem Broadwayu i paryskiego kabaretu, a także spektakl Związek na odległość. Odległość niewielką. Tymczasem w Teatrze Współczesnym grają nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To mocny polityczny teatr o medialnej władzy, populizmie i starciu artysty z mechanizmami współczesnego świata. Spektakl przenosi do roku 2028, gdzie literatura próbuje przeciwstawić się politycznemu spektaklowi. Weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem zieleni i ogrodniczych oraz winiarskich inspiracji. Na Zamku Książąt Pomorskich trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie jest już jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Można poznać winnice regionalne, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami. Wstęp jest bezpłatny. A na Wałach Chrobrego traficie na 51. Kiermasz Ogrodniczy Pamiętajcie o Ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentuje ponad 100 wystawców z całej Polski. Na odwiedzających czekają kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje, ale także regionalne przysmaki w ramach kiermaszu Wałów z przysmakami. Wydarzeniem wieczoru w Szczecinie jest niewątpliwie Europejska Noc Muzeów. Na Zamku Książąt Pomorskich od 18 do 23 zwiedzać można wystawy stałe i czasowe, zamkowe lochy, wieże dzwonów oraz taras książęcy. W Noc Muzeów włączyła się także Villa Lenza, prezentując wystawę florystyczną. Otwarcie o 18. Na wystawie będzie można zobaczyć efektowne, wielokwiatowe kompozycje florystyczne przygotowane przez zespół znakomitych florystów. Do Europejskiej Nocy Muzeów dołącza także Morskie Centrum Nauki. I od 18 do 22 będzie można zwiedzać stałą wystawę w wyjątkowej wieczornej atmosferze. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
3: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
1: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
1: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
0: Sobota z Radiem Super FM.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na Wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i Wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sobota z radiem Super FM.
7: Super FM.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Morniny są gorące.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

0: Politycznych Marcin Kierwiński.
1: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
0: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony. Mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
0: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
3: Sobota z Radiem Super FM.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd teraz. Elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Przed nami wyjątkowy weekend pełen kultury, muzyki i spotkań ze sztuką. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Europejską Noc Muzeów pod hasłem Noc na Dworze Książąt Pomorskich. To podróż do świata dawnych tradycji Pomorza, książęcych komnat i historii zapisanej w murach zamku. Od 18 do 23 zwiedzający mogą bezpłatnie odwiedzać wystawy stałe i czasowe, zamkowe lochy, wieże dzwonów i taras książęcy. Program uzupełnią wykłady poświęcone sztuce i kulturze dawnego Pomorza. W tym samym czasie na zamkowych tarasach traficie na 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie, które przez ostatnie lata stało się jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Można poznać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami. A tuż obok, na Wałach Chrobrego, trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentuje ponad 100 wystawców z całej Polski. Czekają tam na Was też kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje, ale także regionalne przysmaki w ramach kiermaszu Wołówka z przysmakami. A co w teatrach? Teatr Polski przygotował bogaty repertuar. Na scenie zobaczycie m.in. Kolację dla głupca, jedną z najsłynniejszych francuskich komedii i koncert Sylwii Różyckiej, Kiedy film spotyka scenę, a także pełen humoru wieczór inspirowany klimatem francuskiego kabaretu i Broadwayu. Teatr Współczesny w Szczecinie ma nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To futurystyczna opowieść rozgrywająca się w 2028 roku w Waszyngtonie, rządzonym przez króla owładniętego obsesją władzy. Spektakl jest mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Równocześnie Teatr Współczesny przygotowuje kolejną premierę, tym razem spektaklu Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i z dramaturgią Huberta Sulimy. Przedstawienie powstało na podstawie dramatu rosyjskiego awangardzisty Aleksandra Wiedyńskiego. I jak podkreślają twórcy, jest opowieścią o zderzeniu człowieka z bezdusznym systemem. Premiera spektaklu została zaplanowana na 23 maja. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnych serwisach Radio Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Sobota z Radiem Super FM. Super
0: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
2: Jest 11. Wiadomości Super FM.
3: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce.

0: uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
1: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
2: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
3: Sobota z radiem Super FM.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Lat

0: Skarby Half Price. Great Brands. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
5: Sobota z radiem Super FM.
6: Super FM.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. 4 polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu Niżu Genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
12: Przez południe, po centrum, po północy Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
11: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja

0: Polskiego Parku Narodowego.
1: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
2: Sobota z radiem Super FM.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Teatr Polski zaprasza na komedię Kolacja dla głupca Francisa Webera w reżyserii Anny Kękuś. To historia pełna ironii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, w której żart szybko wymyka się spod kontroli. Na scenie włoskiej zobaczycie koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę z melodiami filmowymi i musicalowymi w nowych aranżacjach. W programie także Wieczór z humorem, inspirowany klimatem Broadwayu i paryskiego kabaretu, a także spektakl Związek na odległość. Niewielką. Tymczasem w Teatrze Współczesnym grają nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To mocny polityczny teatr o medialnej władzy, populizmie i starciu artysty z mechanizmami współczesnego świata. Spektakl przenosi do roku 2028, gdzie literatura próbuje przeciwstawić się politycznemu spektaklowi. Weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem zieleni i ogrodniczych oraz winiarskich inspiracji. Na Zamku Książąt Pomorskich trwa 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie jest już jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Można poznać winnice regionalne, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami. Wstęp jest bezpłatny. A na Wałach Chrobrego traficie na 51. Kiermasz Ogrodniczy Pamiętajcie o Ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentuje ponad 100 wystawców z całej Polski. Na odwiedzających czekają kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje, ale także regionalne przysmaki w ramach kiermaszu Wałówka z przysmakami. Wydarzeniem wieczoru w Szczecinie jest niewątpliwie Europejska Noc Muzeów. Na Zamku Książąt Pomorskich od 18 do 23 zwiedzać można wystawy stałe i czasowe, zamkowe lochy, wieże dzwonów oraz taras książęcy. W Noc Muzeów włączyła się także Villa Lenza, prezentując wystawę florystyczną. Otwarcie o 18. Na wystawie będzie można zobaczyć efektowne, wielokwiatowe kompozycje florystyczne przygotowane przez zespół znakomitych florystów. Do Europejskiej Nocy Muzeów dołącza także Morskie Centrum Nauki. I od 18 do 22 będzie można zwiedzać stałą wystawę w wyjątkowej wieczornej atmosferze. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
4: Jest 13. Wiadomości Super FM.
5: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
7: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
5: To... Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
8: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
5: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na

0: legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej, niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Hej.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jutro w Cannes rozpoczyna się najważniejszy festiwal filmowy na świecie. Będą w jego trakcie prezentowane najbardziej oczekiwane filmy tegorocznego sezonu festiwalowego, w tym sporo polskich produkcji. Więcej o festiwalu opowiem w jutrzejszym programie. Dziś zajrzę do Cannes od innej strony. Prawie 20 lat temu Cannes stworzył sekcję poświęconą klasyce kina i nazwał ją Cannes Classics. Ta część programu poświęcona jest prezentowaniu prac konserwatorskich prowadzonych przez firmy produkcyjne, właścicieli praw, archiwa filmowe, kinoteki i archiwa narodowe na całym świecie. Dziś klasyka kina jest inaczej postrzegana niż 20 lat temu. Dedykowane jej sekcje mają najważniejsze festiwale filmowe na świecie. Widzowie i kolejne pokolenia chcą oglądać klasyczne filmy. Powstaje coraz więcej wersji odrestaurowanych i przetransformowanych do najlepszej jakości. Widzimy to także w Polsce. Zdradzę Państwu, że w Szczecinie już niedługo pojawi się specjalne, duże wydarzenie dedykowane klasyce filmowej, które przygotowuje kino Zamek. Cannes Classics kontynuuje swoją podróż przez historię kina, prezentując uznane arcydzieła, a także cenne rarytasy, które powracają na wielkie ekrany. Tegoroczna selekcja składa się z filmów okolicznościowych, odrestaurowanych kopii i dokumentów. Zaprezentowanych zostanie 21 filmów fabularnych, 3 krótkometrażowe i 6 dokumentalnych. Znajdą tam się również 2 filmy współczesne. Wśród gości Cannes Classics, którzy na festiwalu będą prezentować swoje klasyczne filmy, będą m.in. Bruce Dern, Guillermo del Toro, Dario Argento i Jerzy Skolimowski. Polski reżyser zaprezentuje odrestaurowaną wersję swojego brytyjskiego filmu Fucha. Inny polski akcent wśród klasycznych prezentacji to Człowiek z żelaza, który 45 lat temu zdobył w Cannes Złotą Palmę. Inne, wielkie, festiwalowe wydarzenia pojawią się w Cannes w bardzo okazałych wersjach. Będą to m.in. Labirynt Fauna, Guillermo del Toro, Żegnaj moją konkubiną, Matka i córka, Saga o Judo, debiut Akiry Kurosawy oraz Intruz Orsona Wellesa. Jednak najwięcej emocji budzi zapowiadana repremiera filmu Diabły w reżyserii Kena Russella. Ta nowa rekonstrukcja arcydzieła Kena Russella w rozdzielczości 4K została zmontowana z oryginalnego negatywu. Jak piszą media, ma być to nieocenzurowana rekonstrukcja jednego z najbardziej niesławnych, okaleczonych filmów w historii współczesnych studiów filmowych. Film z Vanessą Redgrave i Oliverem Reedem w rolach głównych, wydany w 1971 roku, został poddany wtedy surowej cenzurze zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko po premierze, ale także w trakcie i bezpośrednio po produkcji. Pod presją dystrybutorów i cenzorów całe sceny zostały usunięte lub zmienione ze względu na skrajnie religijne i seksualne treści i z czasem Diabły stały się jednym z najbardziej znanych przypadków ingerencji studia filmowego w brytyjskim kinie, a jego reputacja tylko rosła. Akcja filmu rozgrywa się w XVII-wiecznym francuskim miasteczku ogarniętym religijną histerią po tym, jak ksiądz zostaje oskarżony o czary. Diabły najlepiej opisać jako obraz zbiorowego szaleństwa, gdzie władza i religia splatają się w przemoc i spektakl. Film wejdzie w październiku do amerykańskich kin. Liczę bardzo na to, że dotrze także do polskich kin. A jutro w programie opowiem więcej o tym, co nowego w Cannes.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: życia.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
2: Dziś w Cannes startuje 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. To najważniejsze tego typu wydarzenie na świecie, prezentujące bardzo często dzieła znaczące i będące najważniejszymi wydarzeniami całego filmowego roku w kinie autorskim i artystycznym. Cannes coraz mocniej wpływa też na Oscary, czego dowodem wiele filmów nominowanych do tych nagród, które w Cannes miały swoje premiery. Tak było przed rokiem, kiedy w Cannes debiutowały Wartość sentymentalna, Tajny agent czy To był zwykły przypadek. I wszystkie te filmy otrzymały nominacje do Oscarów. W tym roku program Cannes wygląda równie imponująco, ale co najważniejsze, są w jego konkursie głównym dwa filmy współprodukowane przez polskich twórców i polską kinematografię. O Złotą Palmę będą rywalizować Paweł Pawlikowski z filmem Fatherland i Ashgar Farhadi z filmem Historie równoległe. Premiery obu filmów odbędą się już w najbliższy piątek i będziemy już wtedy wiedzieć, czy filmy te udały się oscarowym mistrzom. Pawlikowski i Farhadi mają w tym roku silną konkurencję w Cannes, bo swoje najnowsze filmy pokażą m.in. Pedro Almodóvar, Christian Mungiu, Lucas Daunt, Hirokazu Koreda, Laszlo Nemesz, Artur Harari, współscenarzysta Anatomii upadku i Rysuke Hamaguchi. I to będą gigantyczne filmowe wydarzenia, których wypatruję już w naszych kinach. Kilka dni temu organizatorzy Cannes ogłosili pełną listę osób, które zasiądą w jury konkursu głównego i będą oceniały filmy rywalizujące o Złotą Palmę. Na czele jury stanął Park Chan-wook, a wspierać go będą m.in. amerykańska aktorka Demi Moore, która w 2024 roku zagrała w filmie Substancja i film ten miał swoją premierę właśnie w Cannes. Będzie na festiwalu Stellan Skarsgård, który znany jest m.in. z filmu Wartość sentymentalna. Jest w jury m.in. Chloe Zhao, autorka niedawnego Hamneta, oraz Paul Laverty, który napisał scenariusze do 14 filmów Kena Loacha, z czego aż 11 pokazywano na festiwalu w Cannes, a dwa z nich zdobyły Złote Palmy. Wiatr burzujący w jęczmieniu oraz ja, Daniel Blake. Silna będzie w tym roku reprezentacja polskiego kina. Mamy dwa polskie filmy w konkursach filmów krótkometrażowych, w tym oczekiwany bardzo Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka ze wspaniałym Sebastianem Stankiewiczem w głównej roli. Są też polskie koprodukcje w sekcjach towarzyszących Cannes. Mamy reprezentację filmów klasycznych i specjalne stoisko polskiego kina na festiwalu. Dużo się dzieje. Polska kinematografia jest obecna w Cannes. Na festiwalu rozpoczyna się droga wielu filmów do Oscarów. Mam nadzieję, że będzie ona udziałem polskich filmów i naszych koprodukcji. Festiwal potrwa do 23 maja.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
8: I po reklamie słuchasz Super FM.
10: Super FM.
8: Na 97,5.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W Warszawie i kilku innych miastach w Polsce trwa największy festiwal kina dokumentalnego. Millennium Dogs Against Gravity. W najbliższy weekend wydarzenie to zawita do kina Pionier 1907 w Szczecinie, ale więcej opowiem o nim w jutrzejszym programie. Dziś koncentruję się na filmie, który wywołał niemałe poruszenie na festiwalu i jest bardzo oczekiwany przez wielu widzów, także w naszym regionie. Ten film nosi tytuł Kandydaci śmierci, a jego reżyserem jest Maciej Cuskę. Film jest już po premierze na festiwalu, a jeszcze w wakacje trafi do polskich kin. Film po części powstawał także w naszym województwie, gdzieś w okolicach Ińska i tego pięknego pojezierza. Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną Kandydaci śmierci. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat, bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. Kandydaci śmierci to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni. Jednym z bohaterów filmów jest Stanisław Cuskę, młody, ale bardzo dziś doceniany autor zdjęć filmowych, który pracował w pionie operatorskim takich filmów jak Strefa Interesów, Hamnet czy nadchodzący nowy film Pawła Pawlikowskiego. Against Gravity zapowiada ogólnopolską premierę tego filmu na 7 sierpnia tego roku. Będzie on zapewne dostępny na kilku wakacyjnych festiwalach filmowych. Wśród filmów dokumentalnych z naszego kraju są Kandydaci śmierci bardzo oczekiwani. A pierwszy seans tego filmu w Szczecinie już w najbliższą sobotę. Zapraszam gorąco do Kina Pionier 1907.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W dniach od 15 do 17 maja, czyli w ten weekend, Kino Pionier 1907 w Szczecinie zaprasza do obejrzenia 6 hitów z 23 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W Szczecinie wszystkie pokazy w ramach tego wydarzenia będą poprzedzone krótkim filmem zatytułowanym Jubileusz, który ma szczególny związek ze Szczecinem. Tegoroczna edycja festiwalu Dogs Against Gravity przebiega pod hasłem poszukiwania. To poszukiwania twórców i twórczyń, najlepszych sposobów na opowiadanie o rzeczywistości, ale to również poszukiwania naszej publiczności, wiedzy, inspiracji i narzędzi do zrozumienia świata. Wspólnie poszukujemy porozumienia w czasach polaryzacji i niepewności. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino z najwyższej półki. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 181 tysięcy widzów i widzek. Organizatorzy nie szczędzą starań, aby kino dokumentalne było dostępne jak najszerszej publiczności. Dlatego, podobnie jak w latach poprzednich, w drugi weekend festiwalu, od 15 do 17 maja zapraszają na weekend z festiwalem, także do Szczecina. Dla widzów Kina Pionier 1907 mamy dodatkową atrakcję. Przed wszystkimi pokazami w ramach weekendu z 23. festiwalem pokazany będzie krótkometrażowy film zatytułowany Jubileusz. Jest to impresyjna podróż przez 50 lat historii teatru współczesnego w Szczecinie. Program weekendu z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity zapowiada się imponująco. Już jutro, 15 maja, zapraszamy na dwa wybitne filmy dokumentalne. Pierwszy z nich to O czasie i wodzie, którego autorką jest Sara Dosa, znana z reżyserii filmu Wulkan miłości. Tym razem autorka udaje się na Islandię i opowiada o pamięci, przemijaniu i utracie tego, co wydaje się niezniszczalne. Tego samego dnia dotrze do Szczecina dokumentalny Orwell 2 plus 2 równa się 5 w reżyserii Rola Peka, autora m.in. filmu Nie jestem twoim murzynem. Twórca pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella i szuka źródeł kluczowych, społeczno-politycznych idei, które łączą jego dystopijną powieść z naszą rzeczywistością. To jeden z najczęściej nagradzanych filmów dokumentalnych w 2025 roku. W sobotę pokazane zostaną filmy Wspinaczka, którego bohaterką jest pierwsza kobieta na świecie, która wspięła się w mniej niż 24 godziny na El Capitan. Kultowy cel wspinaczy, osiągnięty do tej pory wyłącznie przez mężczyzn, którego zdobycie zazwyczaj zajmuje 2-3 dni. W sobotę pokazany zostanie także film Macieja Cuskę Kandydaci śmierci, o którym mówiłem wczoraj w programie. Niedzielne prezentacje rozpocznie Broken English, w którym Tilda Swinton opowiada o Marianne Faithfull. Podobnie jak biografia bohaterki, taki forma tego filmu jest wyjątkowa. A wydarzenie w Pionierze zakończy seans filmu Niedźwiedzica, który ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji Svalbard, najszybciej ocieplającym się miejscu na Ziemi. Gorąco zapraszam od piątku do niedzieli do Kina Pionier 1907 w Szczecinie na spotkanie z wybitnym kinem dokumentalnym z całego świata.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest połowa maja. Repertuar kin staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzisiejsze prezentacje zacznę od filmu Top Gun, który pojawi się w naszych multiplexach z okazji 40. rocznicy premiery. Film legenda po rekonstrukcji cyfrowej z pięknym obrazem i imponującym dźwiękiem, który zdecydowanie odgrywa tutaj ważną rolę. Innym ciekawym i oryginalnym kinowym widowiskiem jest dokumentalny zapis koncertu jednej z najważniejszych grup muzycznych w historii mocnego rocka. Iron Maiden, Burning Ambition zdecydowanie zasługuje na seans na wielkim kinowym ekranie. Film Obsesja to horror z cyklu tych o niebezpiecznych zabawkach i życzeniach, które mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Wśród propozycji poważniejszych są w naszych kinach studyjnych dwie premiery. Romeria to przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który choć rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, zrywa ze zbiorowym wstydem i wyparciem. To jeden z najlepszych hiszpańskich filmów poprzedniego roku, którego premiera w Cannes wywołała spore poruszenie. Znaki Pana Śliwki to polski film dokumentalny. Kalejdoskop materiałów archiwalnych, wspomnień odsłaniających fascynujący portret człowieka i epoki, wędrówka przez zmieniającą się Polskę. Bohaterem filmu jest Karol Śliwka, który swoimi pracami wypełnia komunistyczną Polskę i definiuje wizualny krajobraz kraju. Ten niezwykle utalentowany twórca do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Są też dwie propozycje dla widzów najmłodszych. Filmy Blok 5 oraz Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do kin i przed kinowe ekrany, bo jeśli oglądać filmy, to tylko w kinie. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
4: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
11: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
10: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
12: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
10: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
13: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
10: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17.00 Projekt Perugia, o 20.30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Plac Lotników położony jest w Śródmieściu Szczecina. Na trasie pomiędzy Placem Adamowicza i Placem Grunwaldzkim. Powstał w ostatniej dekadzie XIX wieku, kiedy Szczecin rozbudowywał się po likwidacji twierdzy. Dzisiaj centralnym punktem na tymże placu jest stojący tu pomnik mężczyzny na koniu, czyli kondotiera Bartolomeo Colleoniego. Co oznacza to tajemnicze słówko kondotier? Otóż kondotier to dowódca najemnych wojsk. Słowo pochodzi z języka włoskiego, tak jak nasz kondotier. Kondotierzy działali od XIV do XVI wieku, służąc miastom albo dworom książęcym. Nasz kondotier Bartolomeo Colleoni urodził się w końcówce XIV stulecia. Sporą część swojej kariery zawodowej spędził na służbie dla Republiki Weneckiej. Cieszył się ogromnym szacunkiem swoich mocodawców, bo był po prostu skuteczny. Swój majątek pozostawił w spadku Republice, ale zażyczył sobie przy okazji, żeby wzniesiono na jego cześć konny pomnik i ustawiono go w Wenecji na głównym placu, na placu Świętego Marka. Na to jednak nie uzyskano zgody, ale pomnik wykonany przez słynnego rzeźbiarza Verrocchia stanął ostatecznie na placu Świętych Jana i Pawła w Wenecji. Odsłonięto go w 1496 roku. Teraz przenosimy się do Szczecina. Tu w początkach XX wieku, kiedy tworzyło się Muzeum Miejskie, wielu kolekcjonerów i bogatych przedsiębiorców oddawało do niego swoje kolekcje albo fundowało specjalne eksponaty. I wtedy też ufundowano kopię dzieła Verrocchia. Szczeciński Colleoni, ustawiony w sali kopułowej muzeum, cieszył oko odwiedzających aż do II wojny światowej. W 1948 roku trafił do Warszawy. Początkowo był przechowywany w magazynie, a od 1950 roku stał na krakowskim przedmieściu przed Akademią Sztuk Pięknych. Do Szczecina powrócił w 2002 roku. Ustawiono go właśnie na Placu Lotników, gdzie można go oglądać obecnie.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Kosztownie. Wyspa w centrum Szczecina, miejsce pracy, odpoczynku, letnich imprez. Czy zastanawialiście się kiedyś, od czego pochodzi nazwa łasztowni? Od słowa łaszt, który to łaszt stosowany od XIV do XIX wieku był jednostką miary objętości stosowaną dla towarów sypkich, między innymi dla zboża. O ile to właściwie było? Jeden łaszt to od 3000 do 3840 litrów. Łaszt dzielił się na 30 korców albo 60 szefli. A mianem łasztowni określano miejsca w portach, gdzie wyładowywano statki lub składowano balast. Zwykle na łasztowni, którą z niemiecka nazywano La Stadie albo z łaciny La Stadium, znajdowały się spichrze, w których składowano towary. Takie też pierwotnie było przeznaczenie naszej łasztowni. Na najdawniejszych rycinach widać cumujące przy nabrzeżu statki, widać też mniejsze łodzie, uwijających się ludzi, widać składy towarów. Na późniejszych obrazach, na przykład XIX-wiecznych, można też zobaczyć stojące rzędem spichlerze. Do takiej funkcji tego terenu nawiązują też dzisiejsze nazwy ulic. Mamy na łasztowni ulicę Zbożową i Spichrzową. Przy czym te tereny, które określano mianem łasztowni, znajdowały się nie tylko w Szczecinie. Swoje łasztownie miały też inne portowe miasta, na przykład gdański Elbląg, na przykład Stralsund, Lubeka, Rostock, Amsterdam czy też Ryga. Dzisiaj na naszej łasztowni na nabrzeżach wciąż przeładowuje się towary, ale także turystów. Turyści chętnie zaglądają w tę część Szczecina, do Morskiego Centrum Nauki, w odwiedziny do dźwigozaurów czy do Krzysztofa Jarzyny. Chętnie się też fotografują z napisem Szczecin czy z pomnikiem paprykarza.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Super FM. 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Miejsce? Biurowiec niedaleko bramy portowej. Czas akcji? Spokojny, piątkowy wieczór. Nagle zapada się część biurowego parkingu, odsłaniając wejście do podziemnego korytarza, w którym stoi niemiecka ciężarówka. Brzmi znajomo? Tak zaczyna się najsłynniejsza chyba książka, której akcja toczy się w Szczecinie, czyli Sedinum Leszka Hermana. Pierwsze wydanie Sedinum Wiadomości z Podziemi ukazało się w 2015 roku, czyli 11 lat temu, i spowodowało eksplozję zainteresowania Szczecinem. Sam tytuł Sedinum to łacińska nazwa Szczecina, która pojawiała się w średniowiecznych dokumentach na określenie naszego miasta. A Leszek Herman w znakomity sposób przedstawił wątek przygodowo-kryminalny, dla którego tłem stał się Szczecin. Można powiedzieć, że po tej książce nic już nie było takie samo. Mnóstwo osób chciało wędrować po mieście i odwiedzać miejsca opisane w książce. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Urząd Miasta i Gabinet Prezydenta Szczecina, Wały Chrobrego. Fascynowali się historią miasta nie tylko mieszkańcy, ale też przyjeżdżający do naszego miasta turyści. Sedinum zwróciło też uwagę odbiorców na wcześniejsze książki ze Szczecinem i o Szczecinie, m.in. powieści Ingi Wasiów czy Artura Daniela Liskowackiego. A potem Szczecin pojawił się w książkach nowych pisarzy Marka Stelara, Diany Brzezińskiej, Przemysława Kowalewskiego, Michała Dłużaka i wielu, wielu innych. 3 lata temu ukazała się powieść Elżbiety Herezińskiej Sydonia słowo się rzekło, w której też pojawił się Szczecin, tyle że nie współczesny, ale XVII-wieczny, a razem z nim książęta z dynastii Gryfitów. Zainteresowanie Szczecinem przedstawionym w literaturze nie słabnie. Dlatego dzisiaj w Szczecinie bez tajemnic chciałabym Was zaprosić na literacki spacer po mieście. Na żywo. Kiedy? Dzisiaj, 13 maja. Spacer organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie. Nie ma zapisów, nie ma biletów, wystarczy przyjść. Startujemy o godzinie 17 z placu Adamowicza. Przemierzając ulice miasta, będę mówiła o starych i nowych książkach, w których Szczecin jest tłem albo wręcz bohaterem powieści. Gorąco Was zapraszam.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Do ślubu w Dryndzie jedzie dziewczyna, a przy dziewczynie siedzi marynarz. Marynarz łajdak zdradził dziewczynę, myślał, na morze sobie popłynę, lecz go wieloryb zjadł na głębinie. Ona umarła potem z miłości, z owej tęsknoty i samotności, ale że miłość to wielka siła, miłość po śmierci ich połączyła. Teraz dorożką zaczarowaną jedzie pan młody z tą młodą panną za miasto, gdzie jest stara kaplica i tam jak w ślicznej starej piosence wiąże im stułą stęsknione ręce ksiądz, co podobny jest do księżyca. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Te słowa wyszły spod pióra mistrza poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A zaczarowana dorożka istnieje nie tylko w wyobraźni. Stoi w Szczecinie, w parku imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czyli tam, gdzie ulica Wawrzyniaka łączy się z Aleją Wojska Polskiego. Pomnik to dzieło szczecińskiego rzeźbiarza Stanisława Biszka. Odsłonięto go w maju 1997 roku, czyli 29 lat temu. Ma upamiętniać pobyt słynnego poety w Szczecinie. Nie jakiś krótkotrwały pobyt, przelotną wizytę, bo Gałczyński mieszkał w naszym mieście przez rok. Od 1948 do 1949 roku w willi na Pogodnie. Szczecinowi poświęcił kilka utworów. Wiersz pod tytułem Małe kina inspirowany był naszym kinem Pionier. Żartował też Gałczyński, że warto umrzeć w Szczecinie, bo wtedy na cmentarz powiozą nas ulicą ku słońcu, a nie banalną cmentarną, jak w innych miastach. To Gałczyński razem z Jerzym Andrzejewskim i Heleną Kurcyusz założyli Klub 13 Mus i to Gałczyński wymyślił jego nazwę. Jego pobyt w Szczecinie upamiętnia wspomniany park, pomnikowa zaczarowana dorożka i gabinet Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Księżnicy Pomorskiej oraz zachowane wiersze.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku świętować będziemy już jutro, czyli 16 maja. Warto zatem o krótkie przywołanie najważniejszych placówek muzealnych z informacją, jak jutro świętują. Pierwsze, Muzeum Narodowe w Szczecinie z 5 oddziałami. Na Wałach Chrobrego, w Ratuszu Staromiejskim, przy Staromłyńskiej 2 oddziały oraz Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności. Wszystkie oddziały czynne od 18 do 24. Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki. W Noc Muzeów eksponaty stąd wychodzą na miasto, a właściwie wyjeżdżają, bo o godzinie 17 z muzeum wyrusza parada zabytkowych pojazdów, które przejadą ulicami miasta, a same wystawy czynne będą od 18 do północy. W Noc Muzeów zwiedzać będzie też można inne instytucje kultury, na przykład Willę Lenca czy Morskie Centrum Nauki. Willa Lenca czynna będzie od 18 do 24, a Morskie Centrum Nauki nieco krócej, bo od 18 do 22. Na wejście do MCN-u niezbędna będzie bezpłatna wejściówka, bo liczba osób, które jednocześnie mogą przebywać na wystawach, jest ograniczona. W ramach Nocy Muzeów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbywać się będzie Noc na Dworze Książąt Pomorskich, tak zatytułowano tę imprezę, a do zwiedzania udostępnione będą wystawy stałe i czasowe oraz punkty widokowe i zamkowe lochy. Zwiedzanie możliwe będzie od godziny 18 do 23. W Noc Muzeów włączają się też inne instytucje, m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie, które czynne będzie od 18 do 24. Dom Kultury 13 Mus i Galeria Tworzy się zapraszają od 18 do 22. W podobnych godzinach czynne będzie Edukatorium Fabryki Wody, do którego wejść można będzie w dwóch turach. Pierwsza tura o 18, a druga tura o 20. I tutaj też liczba miejsc na wejście jest ograniczona. Noc Muzeów świętować będzie również Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, czynne będzie od 18 do 22, a także Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Konstantina Brankuziego w Szczecinie, Politechnika Morska w Szczecinie, Trafostacja Sztuki czy Studio Rzeczy Pięknych przy ulicy Dworcowej. A na koniec dwa słowa o muzeum, które nie bierze udziału w Nocy Muzeów, ale czeka na Wasze odwiedziny w soboty i niedzielę, także jutro i pojutrze. To Muzeum Szczecin w PRL, ponieważ jest inicjatywą prywatną, utrzymuje się jedynie z biletu wstępu. Za to w niedzielę, kiedy większość wymienionych wcześniej instytucji będzie zamknięta po Nocy Muzeów, to Muzeum Szczecin w PRL będzie otwarte od 12 do 15.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
0: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
5: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
4: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
3: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
6: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
3: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
2: Sobota z Radiem Super FM.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
2: Sobota z Radiem Super.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 16. Wiadomości Super FM.
7: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
8: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
7: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
9: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
7: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
6: Sobota z radiem Super

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
5: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
4: O, muszę mieć ten stolik.
5: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Przed nami wyjątkowy weekend pełen kultury, muzyki i spotkań ze sztuką. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Europejską Noc Muzeów pod hasłem Noc na Dworze Książąt Pomorskich. To podróż do świata dawnych tradycji Pomorza, książęcych komnat i historii zapisanej w murach zamku. Od 18 do 23 zwiedzający mogą bezpłatnie odwiedzać wystawy stałe i czasowe, zamkowe lochy, wieże dzwonów i taras książęcy. Program uzupełnią wykłady poświęcone sztuce i kulturze dawnego Pomorza. W tym samym czasie na zamkowych tarasach traficie na 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie, które przez ostatnie lata stało się jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Można poznać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami. A tuż obok, na Wałach Chrobrego, trwa 51. Kiermasz Ogrodniczy Pamiętajcie o Ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentuje ponad 100 wystawców z całej Polski. Czekają tam na Was też kwiaty, drzewa, krzewy, rośliny egzotyczne, sprzęt ogrodniczy i dekoracje, ale także regionalne przysmaki w ramach kiermaszu Wołówka z przysmakami. A co w teatrach? Teatr Polski przygotował bogaty repertuar. Na scenie zobaczycie m.in. Kolację dla głupca, jedną z najsłynniejszych francuskich komedii i koncert Sylwii Różyckiej, Kiedy film spotyka scenę, a także pełen humoru wieczór inspirowany klimatem francuskiego kabaretu i Broadwayu. Teatr Współczesny w Szczecinie ma nową sztukę Trump, Królewski Szlak. To futurystyczna opowieść rozgrywająca się w 2028 roku w Waszyngtonie, rządzonym przez króla owładniętego obsesją władzy. Spektakl jest mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Równocześnie Teatr Współczesny przygotowuje kolejną premierę, tym razem spektaklu Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i z dramaturgią Huberta Sulimy. Przedstawienie powstało na podstawie dramatu rosyjskiego awangardzisty Aleksandra Wiedyńskiego. I jak podkreślają twórcy, jest opowieścią o zderzeniu człowieka z bezdusznym systemem. Premiera spektaklu została zaplanowana na 23 maja. To był serwis kulturalny Radia Super FM. Dobrego wieczoru i do zobaczenia na mieście.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Sobota z Radiem Super FM. Super.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
7: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
6: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
8: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
9: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
8: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
10: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
8: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
6: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Już trwa Allegro Smart.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
3: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
1: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
4: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
1: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
0: Sobota z radiem Super FM.

0: rana.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
3: Sobota z Radiem Super FM.
0: Super FM.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
3: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
1: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
4: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
1: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Sobota z Radiem Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się Noc Muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii. W finale wygrał z Chelsea.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się Noc Muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to Noc Muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
3: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiaj?
4: Tak.
3: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
4: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
3: A kancelaria premiera, bo?
4: Interesujemy się polityką.
3: I też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
4: Tak. To w sumie jest główny powód.
3: I długo stoicie w kolejce?
5: Prawie 2 godziny.
4: Tak? Nie, nawet więcej.
1: Swoje drzwi w Noc Muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioł.
6: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził. Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
1: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72. minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Sobota z radiem Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie.
7: Sobota z Radiem Super FM.
8: Super.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Super FM Party Mix. Muzyka non-stop. Do północy miksuje

To był program Super FM Party Mix. Do usłyszenia za tydzień. Check it out.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.